wybiegnął wody, czy grzywienny z mers, czy grzywienny z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji, w prostu słomy gier, w prostu słomy gier. W prostu mądzie się śli, barwa wraca na kośli, sam poszopla za.